0: Ah, muchas gracias, señores, señoritas.
1: De lekkerste muziek hoor je hier.